Od sada Radio Koral 24 sata preko interneta. Naša internet adresa www.radio-feral.ba.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.